Mala hurian lan sipo na rati liwa ni Francisco Mahikwani. Vante nro lan sipo ni kina ku rata wale muki. Sipo ni nruwa amurata le. 16 horas e 16 minutos.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapu ahuyoteni.
1: 18:35 isisa vakani vakani ala masipu ahu ni kupala hura wani unira pia wakia kasha pia kura tenisha. Ni wandera shayavu. Mm-hmm. Na muisaiva, ayua wani na maketo. Mm-hmm. Maketo no.